0: peruri njoo.
1: Mungu akubariki.
0: Namba go church.
1: Nambari ni hii
0: 0723 25 6 500 0723 25 6 500. Mungu awabariki.
1: Ingo berura Jehova.
0: Onge tuye Jumamosi kiumwambia.
1: Jumamosi na Jumapili.
0: Chenga neno WhatsApp.
1: Nitafute kwa WhatsApp.
0: Amen. Shalom.